pomiędzy piwo, krzyki i śmiech. Pojutrze albo dziś dopierdla zwiną cię ostatni raz.